0: sikasɛ na apɛsɛ wode bɛfie sɛ adwuma woyɛ no adwuma woyɛ no ɛho income na di ama wo na sa ne te
1: Yeah, what? Enough.